Le chiesi gruda rodna, kjernaj moj korak postane. Lek dosi ljuba moja, da te